piasek ziemi z nocnym chładom. Umierają rad za radą, wykryczane do świata príbehy tohto leta. Ešte nesú jeho farbu, ešte nesú jeho chuť, buď ako buď.

zasłane i babeczki leci na nie. A dobre wiem, co każdy z tych listów powie mi. Dobre mi, dobre mi. Aj keď smutok wchadza do duše. Dobre mi na zemi, aj keď má vlastná túžba.